parchi, le sacchi fajki. Ja na wózkowane ręce w kieszeni, parki.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczyło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

0: czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: W południe. No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Why sleep better, why feel better, why look better, why be?

Super soda.

Thanks to

Whatever.

0: Nerdzie w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Witamy się z wami po raz kolejny, 399 raz. Tak, a witam się dzisiaj z wami.
1: Gorki.
0: Oraz kapitan. Tak, nie było nas chwilę. Jesteśmy znowu, tak, 399 audycja, za chwilę 400, ale to jeszcze sobie pogadamy o tym, co, jak i dlaczego. Natomiast tak, no jak zwykle standardowa porcja wrażeń, czyli powody do wyjścia, zostania w piwnicy, co się wydarzyło, jak ty to mówisz, zawsze magil towarzyski. No i tak, i sobie porozmawiamy
1: dzisiaj. Tak. Działo się w tym tygodniu sporo, także witamy się z wami serdecznie w ten piękny sobotni poranek.
0: Jeszcze przed południem.
1: Tak, z dodatkową porcją nerdów, nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Zapraszamy na naszego Facebooka, na którym się w końcu coś dzieje po tylu latach. Zapraszamy na inne social media, a gotujemy dla was wiele. Właśnie tak jak kapitan wspominał, już niedługo 400 audycja.
0: Tak, 400 audycja.
1: Ja już powiem ci, że jestem coraz im bliżej tej 400, to mam wrażenie, że miałeś rację, że bardziej tak 404 to tak.
0: Mhm. Nie, to 404 nie powinien być link na stronie i
1: żeby
0: kierować
1: nie
0: działo, nigdzie.
1: O, tak. To jest też fajne.
0: 404 audycja.
1: Tak, to później będzie 512, nie? Mhm. 512.
0: Tak.
1: 256 chyba też tak mieliśmy.
0: Tak, nie, 256 też.
1: Mieliśmy, że właśnie tak. Bardziej nerdowsko nie może być. No ale tak jak mówiłeś, magier towarzyski dzisiaj, by się dużo działo, powody do wyjścia z piwnicy. No i co? Mamy dużo wydarzeń, ciekawych wydarzeń. Zbliża się wielkimi krokami Pyrkon, zbliża się Festiwal Fantastyki w różnych różnistych nazwach, w różnych różnistych miastach. Też mnie to cieszy. No i tutaj na sam początek errata, ponieważ mnie to wkurzyło, podirytowało, bo się okazało, że uwaga. W poprzedniej audycji mówiłem, że Cherry Coke nie wraca, że dałem się nabrać na fejka, po czym się okazało, że trochę się dałem nabrać na fejka, ale się nie dałem nabrać na fejka, ponieważ jeden z fanpage'ów, który pisał o tym, że Cherry Coke wraca, wrzuciło zdjęcie historyczne Cherry Coke, które krąży w internecie od lat. Natomiast już się pojawiły zdjęcia palet i faktycznie w niektórych żabkach już można dostać tą Cherry Coke. Właśnie jestem ciekaw.
0: Tak, minus jest taki, że nam żabka nie zapłaciła za reklamowanie.
1: O Boże, no tak, no najważniejsze. No ale nie, no tak trochę tak jest. No, nie zapłacili nam za reklamę, wielkie szkoda.
0: Znaczy pytanie, czy to tylko zmienili obudowę, a w środku jest ten sam płyn, co jest w Coca-Coli Cherry, czy rzeczywiście przywrócili starą recepturę?
1: No wiesz, oni ci będą mówić, że przywrócili, a tak naprawdę to nie przywrócili, to zawsze jest to samo.
0: W sklepach z płazem za 4,50 plus kaucja za puszkę.
1: No to już niestety to są te czasy. No ale więc tak, errata na początek, Cherry Coke wróciła. W jakimś stopniu wróciła. My jeszcze nie przetestowaliśmy, ale powiem ci, że na przykład mnie strasznie rozbawiło, bo...
0: To można, zrobić ślepy test. Nalać do szklanek i powiedzieć, które jest które. Ha, jak audiofile.
1: Jeśli wszyscy powiedzą, że nie ma różnicy, to jak nie ma różnicy, to po co przepłacać?
0: Tak.
1: A nie, a tak na serio to tego... Inna gęstość tutaj żalenia się, ale naprawdę jestem pełen podziwu, że w końcu udało się jednak przywrócić ten smak, że tak powiem, może nie dzieciństwa, chociaż dla niektórych to nawet smak dzieciństwa, nie? Mhm. I można już na spokojnie teraz tą Cherry Coke będzie sobie wypróbować.
0: Łoić.
1: Tak. No ja jestem ciekaw, powiem ci szczerze, jestem ciekaw, bo to jest taki jakiś tam, widziałem ostatnio też Cheetosy, te takie kulki, nie wiem czy pamiętasz, były na którymś mundial, nie? No to tam jeden smak przywrócili teraz, więc...
0: Ale właśnie będąc dzisiaj w sklepie, to widziałem właśnie kole w barwach narodowych, tam widziałem holenderska, jakieś tam inne, bo jakaś chyba piłka się odbywa teraz, ja nie wiem, nie jestem piłkowy, więc nie wiem.
1: Tak, podobno coś się dzieje, chyba jakieś w ogóle mundiale, inne rzeczy, nie wiem.
0: Tak, ale to coraz mniej informacji o tym.
1: Nie, myślę, że to po prostu my wytworzyliśmy już taką bańkę, że już naprawdę jest nam wszystko jedno.
0: 11 czerwca, ale nie, no jak to jest tutaj? Tak, 11 czerwca do 19 lipca.
1: No widzisz.
0: Ale to chyba zeszły rok, 25.
1: Dobra, tak. No coś się dzieje. No właśnie...
0: Jakieś są sporty grupowe, gdzie są reprezentacje różnych państw, bo nie no, 11 czerwca 26, tak, bo to jest mistrzostwa FIFA 2026. Teraz się odbywają, za chwilę będą. Ciekawe, bo tak naprawdę coraz mniej tej piłki do nas tak dociera, bo właśnie kiedyś to, wiesz, wszędzie, okej, okay, może i telewizory mieliśmy, oglądaliśmy tego więcej, ale jakoś tak te informacje były wszędzie, w internetach wszędzie, a tu nie wiem, czy taką banieczkę wytworzyliśmy.
1: Wytworzyliśmy banieczkę, jesteśmy tymi dwoma Polakami, tymi dwoma facetami, którzy nie, nikogo, interesują, nie interesują się piłką nożną. Ten ewenement. Ja się tego nie wstydzę, ja naprawdę. Jedyny sport, jaki mnie, że tak powiem, interere, to jest ten, który samemu można uprawiać, bo uprawianie sportu, oglądanie sportu to są dwie różne rzeczy.
0: Owszem, natomiast jeśli chodzi o piłkę, mi się zdarzyło oglądać jakieś tam inne mistrzostwa, ale to wynikało tylko z tego, że w danym momencie z kolegą na przykład przebywałem w pubie i gdzieś tam ta atmosfera nam się udzielała i rzeczywiście wtedy, wiesz, komentarze, gdzie totalnie tak naprawdę nie znając się na tym, okej, wiem, jakie zasady obowiązują w piłce nożnej, natomiast jeśli chodzi o piłkarze, ich kondycję, co tam oni, co jak, to wiesz, tam ludzie się przekrzykiwali, który lepsze, ja tylko, wiesz, sobie kiwałem głową i słuchałem, co oni mają do powiedzenia, bo...
1: Ja powiem tak, ja jak najbardziej dobrze jestem w stanie i za każdym razem to podkreślam, rozumiem żarty ludzi z curlingu, nie?
0: Mhm. Oglądanie, to jest bardzo dobry
1: oglądanie
0: sport,
1: tego sportu ciężko w ogóle w jakikolwiek sposób bronić, bo to wygląda faktycznie przekozacko nudno, natomiast naprawdę jak się samemu gra, jest naprawdę ciekawie. Tylko właśnie gra. Niektórzy powiedzą, a bo to sobie szorujesz tą. No niech ktoś w tym przykucu spróbuje, że tak powiem, zasuwać po tym lodzie przez nawet nie pół dnia, tylko przez godzinę. Zobaczymy, czy też będzie taki kozak. Trzeba mieć naprawdę jednak te nogi trochę zostali. Reszta to tak, no wiesz, jak mapujesz ten lód, to też faktycznie w pewnym momencie człowiek się męczy. Ale to jest co innego, właśnie masz ten fan z brania udziału w tym. Ja powiem tak, znaczy, wiesz na czym polega mój problem z piłką nożną?
0: Jak jesteśmy przy sportach, ja na przykład jestem wielkim fanem snookera i teraz właśnie kwiecień, maj były mistrzostwa świata.
1: Strasznie niepopularna opinia. Kiedyś oglądałem snookera. Wiesz, dlaczego już nie oglądam snookera?
0: Bo zasypiałeś?
1: Nie, bo jest zbyt wysoki poziom. Jest zbyt wysoki poziom i tak naprawdę oglądasz w tym momencie to tak jak oglądanie speedrunnerów i oglądanie tego komputerowego, nie? Tych tasów, tak? Że jest robione właśnie zautomatyzowane, że przez komputer robisz całe ścieżki i komputer ci jakby przechodzi. To jest właśnie tak dla mnie ze snookerem w tym momencie, że czekasz tak naprawdę do popełnienia błędu, żeby wszedł następny zawodnik, a tak naprawdę jak ktoś jest naprawdę dobry i ma dobrą pasę, to jest w stanie ograć cały stół, nie? Że po prostu...
0: Wiesz co, to też zależy. Znaczy, bo nawet teraz sobie otworzyłem o drzewko, to powiem ci, że na przykład jeśli chodzi... No tak, głównie no to wiadomo, Anglicy, dużo Chińczyków było, bo tak w ogóle Chińczyk wygrał w tym roku.
1: No,
0: Wu Yiz. Okay. To jest najmłodszy, on ma 22 lata i wiesz, tytuł mistrza osiągnął, więc pocisnął nieźle. Tak, 500 tysięcy funtów zgarnął. I naprawdę, wiesz, naprawdę spoko. I tak jak patrzę na to tutaj drabinkę sobie, jak to poszło, no to powiem ci, że Chińczycy pocisnęli ładnie. No mieli tu paru zawodników wystawionych. No ale no, to jest sport specyficzny i nie każdemu to pasuje. Najlepsze jest to, że zawody zawsze są jakoś, nie wiem, ja tak jak jakieś Eurosporty czy coś w telewizji, to one zawsze są w nocy puszczane.
1: Tak, to jest irytujące.
0: Nie wiem, dla ludzi, którzy nie mogą spać czy coś w tym stylu, natomiast tak, snooker, znaczy, ale wiesz... Ja lubię snooker za ten profesjonalizm, tak naprawdę, wiesz,
1: no widzisz,
0: wycieranie jest... bil, tak. To wszystko. To bardziej mnie rajcują rytuały niż to, jak tam, wiesz, który zawodnik więcej punktów zdobędzie, koniec końców, bo to jest właśnie takie uspokajające, relaksujące. Więc jeśli chodzi o snooker, to właśnie oglądanie w nocy, to głównie z tego powodu.
1: No ja mam ten właśnie problem, że mnie to właśnie nie jara ze względu na to, że właśnie poziom jest zbyt wysoki i mówię, to jest takie, aż czekasz, aż ktoś popełni błąd, bo tak jest zbyt idealnie, po prostu drugi zawodnik po prostu siedzi, wiesz, na takim po prostu krzesełku niczym hotelowym i się przypatruje, nie, i jest taki, analizuje w ogóle ten cały mecz, więc, ale tu widzisz, to jest, a z piłką nożną w ogóle, z czego wynika moja ta, zobacz, przez tyle lat, jak jesteśmy na tej ziemi, polska reprezentacja nic nie wygrała. I nic się nie zmienia.
0: Znaczy wszyscy ciągle żyją, wiesz, ale Kazimierzem Górskim,
1: no ale Jomblejem. No co, trzecie miejsce zajęliśmy. Ludzie, no to nie jest w ogóle... Tyle lat minęło, tyle gotówki, ile się wkłada. Gdyby te pieniądze, które idą na piłkę nożną, skoro nie przynosi żadnych w ogóle sukcesów, nie ma żadnych, wiesz, w każdej normalnej firmie, w każdym normalnym sporcie, jeżeli nie masz efektów, to w pewnym momencie ludzie ci mówią, dobra, dziękujemy ci, tak? I tak samo powinno być z piłką nożną. Powinno być tak, że już ile razy słyszałem, weźmy młodziku, weźmy świeżą ekipę, już zrobiliśmy rotacyjnie poza, że tak powiem, wiesz, jedną osobą, która sprzedaje teraz zegarki, nie? Które robi sławę za granicą, to właśnie problem jest strukturalny, problem jest w strukturach skostniałych, które tak naprawdę wszystko robią. O to,
0: ale żeby... te struktury po to są skostniałe, żeby kasę ciągnąć.
1: No przecież wiem.
0: Ile
1: wiem.
0: Było różnych afer korupcyjnych i nie tylko, jeśli chodzi o piłkę
1: tak.
0: nożną.
1: No dlatego tak. nie ma w ogóle, ja nie widzę
0: Polska
1: sensu.
0: Polska swoje 5 minut miała 52 lata temu.
1: Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to nigdy jej nie miała, ale dobra.
0: Pół wieku i wszyscy ciągle tym żyją i najgorsze jest to, że wszyscy... Masz na przykład eliminację czy do Euro, czy do Mistrzostw Świata. Wszyscy, jak już Polska, wiesz, dostanie się, spoko. I wszyscy żyją tym, że będzie super. A później tak naprawdę nie ma zaskoczenia, że...
1: Tak, nie, super i jest znowu to samo i właśnie to mnie...
0: Znaczy, wiesz, mnie martwi jedno, że tak naprawdę w piłkę nożną jest pompowane tyle pieniędzy, a mamy tyle innych sportów. Mamy, dobra, koronny przykład siatkówka. Tutaj, wiesz, zarówno siatkarki, jak i siatkarze sobie dają doskonale radę.
1: Tak, mimo że pieniędzy nie dostają, to
0: tak,
1: znaczy
0: mamy
1: dostają minimalne.
0: Mamy innych sportów, które fajnie by było dofinansować. No dobra, mieliśmy przecież też wielki zryw społeczny, budowanie orlików po to, żeby dzieciaki miały gdzie grać w piłkę, że a nóż będzie kolejny Lewandowski, kolejny Ronaldo, czy kolejny jakiś inny znany, wiesz, piłkarz. No i co? I orliki zostały pozamykane, bo dzieciaki krzyczały do siebie i mieszkańcom obok to przeszkadzało.
1: To już jest w ogóle inna kwestia. Dla mnie w ogóle, wiesz...
0: A bo ci ludzie, co kupują gdzieś dom, kupują działkę pośrodku niczego, budują dom, i później przychodzi zaskoczenie, że rolnik na przykład latem wyjeżdża o drugiej, trzeciej w nocy kombajnem skosić zboże i im to przeszkadza.
1: Ja powiem ci lepiej, to jest ten tor wyścigowy w Poznaniu, który ma historię chyba jeszcze od lat 70., tak? Najstarszy w Polsce tor wyścigowy. Mieszkańcy dookoła pokupowali domy, pobudowali się i teraz wnoszą o to, że mają, że tak powiem, że nie da się mieszkać, nie? Kto był pierwszy? I najlepsze jest to, że w Stanach Zjednoczonych dokładnie ta sama dyskusja była i facet, wiesz, wiem, Stany a Polska Zjednoczona, tam było jeszcze zabawniej. Wyobraź sobie, że masz pośrodku niczego, dosłownie, typowe, wiesz, plain amerykańskie, zielona przestrzeń. Gościu w latach, na początku lat 90. wybudował strzelnicę, tak, żeby z kolegami sobie zrobił klub strzelniczy. Dosłownie kupił działkę długą, wszystko fajnie, nie, sobie strzelają, wyjeżdżają i nagle dookoła niego jak to, wiesz, zaczęły powstawać suburbia, nie? Ludzie zaczęli kupować domy, budować te domy jednorodzinne. Te i oni nagle po 10 latach mieszkania obok niego zaczęli go oczywiście ten, żeby zmienił regulamin, za tego, no wiesz, i on, okej, rozumiem, nie? Żeby nie strzelać po 21, no okej, jasne, że wiesz, chciał się dogadać, nie? I w pewnym momencie oni w ogóle, że w zasadzie to jest niebezpieczne, żeby zakazać w ogóle jego działalności. I on poszedł do sądu, nie? I pani sędzia powiedziała, że wprost, że to jest po prostu irracjonalne, że facet jeszcze musi zapłacić koszta sądowe i wszystko. A on był tam 10 lat temu pierwszy, wcześniej, nie? Skoro był wcześniej i oni wiedzieli, gdzie
0: ludzie
1: kupują
0: ziemię. Doskonale wiedzieli.
1: Dokładnie wiedzieli. I mam nadzieję, że w Polsce dokładnie to samo będzie, jeżeli kupujesz.
0: Ale wiesz, gdyby to było tak, że rzeczywiście są działki, deweloper sprzedaje działki, mami ludzi i buduje domy,
1: nie,
0: mieszkania.
1: Sami się
0: po czym na przykład koleś właśnie robi strzelnicę, tor, nie wiem, walcownię stali, cokolwiek innego, co może być uciążliwe.

0: wioski z terenami zalewowymi Wisły, to zobaczysz, że bardzo dużo osiedli wybudowano na terenach, które teoretycznie nie powinny być zabudowane, bo to jest teren zalewowy. I zobaczysz, jest spoko.
1: Siekierki, Wrocław, mamy, wiesz, mnóstwo.
0: Przyjdzie taki moment, tak, że będzie bardzo dużo wody, tak. I wtedy będzie, ojejku, co to się stało?
1: Tak. Dlaczego no. Tego? I tylko jak ktoś będzie miał na trzecim piętrze mieszkanie, to będzie w miarę fajnie i nie będzie musiał ten... Ale nie, wiesz co, ja dokładnie to dobrze rozumiem. Ja na przykład, wiesz, przez lata mieszkaliśmy dosłownie tak, przy samej trasie, nie? To nie jest tak, że to się nie da żyć. To się po prostu żyje, tylko się żyje trochę gorzej, znaczy nawet więcej niż trochę gorzej. Jest to mocno uciążliwe, natomiast na pewne rzeczy się musi człowiek zdecydować i wiesz o tym. I wtedy trzeba wziąć, że tak powiem, konsekwencje, wiesz, się wziąć za bary, znaczy, wiesz, konsekwencje swoich wyborów.
0: Ja rozumiem, takich ludzi kupują w takim miejscu działkę, bo jest tanio, ale...
1: No dobrze, no ale to wiesz, jest plan zagospodarowania. Kończąc temat. Jesteśmy audycją nie o narzekaniu po polsku. Kiedyś sobie możemy zrobić taką. Jest to kwestia taka, że wiemy, co robimy.
0: No i już nagraliśmy i ja zgubiłem pendrive'a z surówką.
1: No dobrze, dobra. To kiedyś wrócimy do tego, do hejterów, nie? Do wypalonych. Ten nasz projekt, tak. Taki na boku, mieliśmy pomysł, ale to już jest inna inszość. Tak, sporty są w Polsce naprawdę kiepskiej jakości i wynika to z błędów strukturalnych. Wszystkie struktury są po prostu ustawione po to, żeby właśnie schumiane dziadki zarabiały pieniądze. Te pieniądze powinny trafiać do graczy. Póki pieniądze nie trafią do zawodników piłki nożnej, ja nie będę tej piłki nożnej oglądać.
0: Ale zawodnicy piłki nożnej, jak było przy ostatnim jakimś euro czymś, po prostu im się... Czy im się chciało grać, czy nie? Po prostu wyszli na to boisko 90 minut.
1: Czy się
0: minut,
1: stoi, czy się leży na murawie 2000...
0: 90 minut wstydu, wracamy do domu, tak. Kasa przytulona.
1: Tak, to dokładnie to samo jest z politykami. I po prostu póki nie zbudujemy takiego elementu społecznego, żeby po prostu tępić, tak? I tak jak w Japonii, że po prostu, że okej, no nie wiem... brałeś pieniądze za kilometrówkę, nie masz nawet prawa jazdy, to jesteś po prostu kompletnym pośmiewiskiem całego społeczeństwa. I póki tego nie będzie mechanizmu dosłownie ze średniowiecza, że jesteś po prostu pośmiewiskiem tak długo, jak
0: znaczy,
1: nie przeprosisz.
0: Ale wiesz, właśnie pręgierze to wcale nie było
1: nie
0: takie
1: było,
0: złe
1: tak,
0: rozwiązanie.
1: Tak.
0: No.
1: Dobra, jak jesteśmy przy pręgierzach, jesteśmy już przy tematach właśnie takich, bym powiedział, trochę średniowiecznych, to redakcyjna polecenka. Minecraft wszyscy znamy. Kochamy tak. I w ogóle gra, która coraz bardziej się stacza jak Microsoft. W ogóle to jest niesamowite, jak ekipa. Chcę przypomnieć, że Microsoft zapłacił za Minecrafta, za wykupienie w ogóle wszystkiego, co wiesz, miał Mojang i za przejęcie Mojangu zapłacił ponad $1 miliard, tyle co wtedy wynosił cały program kosmiczny Indii. Się śmieliśmy, nie? Możemy wysłać jedną nację w kosmos, albo możemy
0: mieć Minecrafta na własność.
1: Minecrafta. No to okej, kupienie Minecrafta. Są teraz dodatki, niby jakieś tam małe biomy, chociaż to bym powiedział, że banda moderów jest w stanie zrobić. Bardzo duży teraz został tego Aeroplanix chyba, jak się ten weźmie, Aeris jakoś tak, jest bardzo duży, wielki mod się pojawił, który umożliwia ci w ogóle dodawanie fizyki przedmiotów. Możesz budować samoloty, pojazdy w Minecrafcie. Więc już nie jest tylko budowanie z bloków, ale masz normalnie fizycznie projekty i wiesz, możesz sobie zbudować, wiesz, cepelin, nie? Możesz zbudować statek latający. Super, o wiele bardzo to zmieniło. W końcu, wiesz, masz możliwość budowania pojazdów i baz przemieszczania się. Jest super, naprawdę super. W końcu Minecraft dostał trochę taki, bym powiedział, modersko drugie życie. Przynajmniej ten. Ale ja sięgnąłem po Vintage Story, gra, która jest nadal w becie, która już ma kilka lat i nadal się rozwija. Interfejs jest trochę, bym powiedział, średniowieczny. Grafika typowo Minecraftowa, wiesz, tutaj blokowa, wszystko jest. Elementy właśnie, bym powiedział, bardziej większość średniowiecza i właśnie takiego nawet, no nie ma fantazy, nie ma magii na razie. No i się budzisz, wiesz, witaj wędrowcze, nie? Musisz poznać historię tego świata. Jest linia fabularna, nadal, wiesz, working progress. Są potępieni, którzy się, że tak powiem, szwendają po ziemi, jakieś tam po dwa, trzy rodzaje potworków, które można wyłączyć. I właśnie, Vintage Story ma tą przewagę nad Minecraftem, że wiesz, odpalić możesz grę, wygenerować mapę jak w Minecrafcie, ale możesz też odpalić całe menu wielkie i sobie tą grę wybrać, jak chcesz grać, tak? Czy chcesz, żeby twoja postać była szybko głodna? Czy chcesz, żeby przeciwnicy byli agresywni? Czy chcesz w ogóle, żeby przeciwnicy byli, tak? Czy chcesz, żeby, nie wiem, pojawiło się...
0: No bo w Minecrafcie to masz albo ten tryb survival, tak, albo ten creative, budowanie.
1: Albo jeszcze masz teraz, jeszcze pamiętam, że jest jeszcze adventure, tak? Że możesz te mapy, które ludzie tworzą, możesz przechodzić. No ale to wiesz, to jest właśnie takie... A tutaj masz możliwość, wiesz, przede wszystkim możesz wybrać poziom trudności, nie? Możesz sobie wszystkie opcje, wiesz, normalnie na poziomie prawie że Duma. Czy chcesz, żeby mapa wyglądała tak, czy tak, albo właśnie powiesz różne poziomy rozgrywki. Będzie, że na przykład mnie rozbawiło strasznie.

0: że jest na przykład coś takiego, że masz możliwość wybrania sobie opcji survival. Że wywala ci wszystkie elementy fantastyczne, w ogóle wszystkie elementy tego świata gry, nie ma potworów, nie ma ten, jesteś tylko ty i twoja szansa trochę jak Bear Grylls na przeżycie. No i właśnie, bo Winter Story komplikuje, to jest taki Minecraft o wiele bardziej skomplikowany, czyli tak jak w Minecrafcie, nie wiem, podchodzisz i normalnie bawisz się w sobie z boiska i zaczynasz nawalać w drzewo i wypada ci drewno, no to tutaj nie możesz gołymi rękoma po prostu uciąć drzewa, musisz znaleźć krzemienie, musisz znaleźć drugi krzemień, jeden z jednego krzemienia, a drugi musisz sobie wyłuskać normalnie grot.
1: Kraftujesz rzeczy.
0: Tak, dosłownie kraftujesz, no robisz nóż, nie? Szukasz po prostu, wiesz, zaczynasz...
1: Jak Primitive Technology.
0: Dosłownie, tak, bierzesz gałęzie z krzaka, urywasz, później z tych gałęzi, wiesz, później ciosasz ten, wiesz, taką siekierkę i później możesz dopiero drzewo ściąć. Co i tak są mody w Minecrafcie, które robią, że masz w ogóle drzewko, że 30 godzin musisz, wiesz, bo tu musisz to zrobić, musisz to, żeby, wiesz, uzyskać pierwsze narzędzie. No i właśnie Vintage Story jest takie właśnie, ja bym powiedział, dość ciekawy, bo jest jeden z najbardziej rozwiniętych w ogóle systemów geologii, gdzie w ogóle szukasz miedzi, płuczesz, możesz płukać właśnie piasek, nie? Wiesz, bierzesz sito i płuczesz w wodzie, wiesz, te grudki później miedzi musisz z gliny upalić naczynie, w którym, wiesz, będziesz przepalał tą wiesz, rudę, później tą rudę wylewasz, dodali teraz w ogóle kowalstwo, znaczy zmodyfikowali, że masz, wiesz, jak chcesz miedziany topór, no to musisz ulać sobie, musisz później do wody włożyć, później możesz na nowo rozgrzać, możesz zahartować.
1: To ze stali. To stal się hartuje.
0: Wszystkie narzędzia możesz hartować, tylko problem polega na tym, że jest...
1: A to bez sensu, bo to mieć
0: pęka.
1: Mieć jako taką... Chyba zahartować nie można, z tego co wiem, bo tak naprawdę tu chodzi... Hartowanie polega na tym, że podgrzewasz do temperatury około 800 stopni, czyli ciemno-czerwonego żaru. I powodujesz nagłe schłodzenie. Najlepiej w oleju, bo w wodzie to nie do końca tak działa. Przez co struktura krystaliczna stali jest taka nie inna i ona wtedy jest wytrzymalsza na rozciąganie, na zgniatanie. Natomiast jest bardziej krucha. No to masz i są takie ładne wykresy przemian fazowych różnych stopów i tam właśnie na podstawie tego można sobie określić, wiesz, jakie ziarno będzie, bo to tak naprawdę stal, no to nie jest do końca mieszanina jednorodna, bo tam masz tą siatkę krystaliczną i w środku masz dlaczego stal, nie żelazo? No bo tam masz zawartość węgla, krzemu, innych pierwiastków, to decyduje o tym, czy to jest właśnie odporne na ścieranie i tak dalej, bo na przykład wiertła, narzędzia skrawające są wykonywane z innej stali. Tak. Z kolei na przykład, wiesz, stal, z której będą, nie wiem, pręty zbrojeniowe czy cokolwiek innego są inaczej. Na przykład stal nierdzewna, no to ma podwyższoną zawartość chromu. No więc tak. Godzinami mogę o
0: tak,
1: tym.
0: Tak, więc Vintage Story ma właśnie to do siebie właśnie, że właśnie ostatnim elementem do kraftowania właśnie jest na razie stal. Właśnie szukanie właśnie elementów do robienia stopów, tak? Później próbowanie, wiesz, uzyskania ich właśnie kucie i to wszystko. I to jest właśnie fajna trochę w pewnym momencie zabawa. Fajne, że można wyłączyć te elementy fantastyczne, wiesz, i możesz sobie stworzyć świat na przykład ten. Bo wiem szczerze, że na przykład poziom trudności jest wywindowany, bo na przykład twoja postać, no ja bym powiedział, że więcej nawet potrzebuje jeść niż w życiu realnym. Ale sobie możesz zmniejszyć ten współczynnik. Żywność się psuje na przykład, więc to też jest tak, że musisz wykonać naczynia gliniane, zakopać je w ziemi, pod ziemię, albo trzymać je w piwnicy, wtedy one dłużej. Musisz, na przykład, możesz robić weki, więc ta gra jest mocno nastawiona dosłownie na survival, zwłaszcza, że jest cykl, że tak powiem, pół roku, czyli wiesz, zaczynasz grę wiosną, latem, musisz, że tak powiem, już się nastawić na to, żeby zbudować bazę, żeby sobie zabezpieczyć się na zimę chyba, albo możesz emigrować dosłownie w cieplejsze klimaty, nie? I wtedy nie będziesz miał problemu z zimą, ale wtedy też się będzie, wiesz, okolica, bo wiele bardziej mniej, że tak powiem, sawannowa, mniej przystępna. I wiesz, i to jest dość ciekawe, nie?
1: Ja na przykład... tak w ogóle jeszcze właśnie po tym hartowaniu później jeszcze jest wyżarzanie, żeby żeby naprężenie odpuścić?
0: Tak, też możesz. Tylko no wiesz, no właśnie to jest, tam jest fajne, zwłaszcza, że sobie, wiesz, może wykonujesz te narzędzia, masz te szczypczyki, nie, wyciągasz w ogóle, podgrzewasz tą, wiesz, podgrzewasz te bryłki, nie, później wybierasz kształty, więc jest naprawdę na początku gry, jak zaczynasz, to jest takie, kurczę, dlaczego wszystko musi być, wiesz, potrzebujesz narzędzi do tego, a później właśnie jest tak, że nawet masz możliwość wykonania, wiesz, różnych narzędzi, tego, Boże, do ciosania, jak się nazywa to narzędzie, jak masz...
1: Siekierę? Do ciosania?
0: Nie, do tego, do tego, do kamienia. chisel po angielsku?
1: To różnego rodzaju dłuta.
0: Dłuta, tak. No to tutaj w ogóle jak zrobisz dłuto, to się zaczyna zupełnie inna zabawa, bo nagle się okazuje, że tak jak w Minecrafcie masz bloki sześcienne, nie? Mm-hmm. To Vintage Story pozwala ci je wektorowo dłubać w nich, czyli możesz je rozbijać. Czyli na przykład jest tak, że możesz tworzyć, że tak powiem, konstrukcję, możesz na przykład o wiele bardziej skomplikowane, czyli na przykład, nie wiem, okej, nie może, znaczy masz jeden rodzaj w podstawowym Vintage Story krzesła, nie? Mm-hmm. Który możesz kupić od sprzedawcy, albo ten, albo na przykład stół możesz kupić, albo samemu zrobić, ale no nie wiem, nie podoba ci się, że jest jeden rodzaj. No dobra, to kładziesz na ziemi, wiesz, drewno, możesz jeszcze ociosać, jak masz siekierę, możesz ociosać, masz ociosany klocek drewniany, no i bierzesz dłuto i zaczynasz po prostu, jak w normalnym życiu, rzeźbić, nie? I to jest właśnie takie, bym powiedział, odkrywcze trochę dla mnie, że ktoś w końcu pomyślał sobie, ej, zróbmy Minecrafta, ale zróbmy go tak, żeby po prostu, wiesz, był fan z tej kreacji, nie? A jednocześnie, żeby było trudne. I to jest takie, jedno z drugim nie no powinno pasować.
1: Ale próg wejścia jest w takim razie trochę większy.
0: Jest, ale wiesz co, powiem ci szczerze, że to jest... Każdy kolejny, mam wrażenie, mod do Minecrafta powoduje, że w tej grze jest coraz więcej rzeczy, ale też ułatwia jakby to, co jest podstawowe, żeby jakby cię pchnąć dalej do tego endgame'u, wiesz, typowo moderskiego. Mhm. I właśnie to jest ten problem, jaki ja mam z Minecraftem zmodowanym, że teraz w tym momencie to jest wielkie uniwersum, sobie dodasz 30 modów, 30 contentów, ale i tak naprawdę na samym końcu, do czego nas, że tak powiem, wiesz, gdzie jest ten cel, nie? Tej kreacji. Na przykład Minecraft Create jest fajnym właśnie DLC, które powoduje, że masz dużo mechanicznych rzeczy, elementów i na Create zaczyna opierać się coraz więcej modów. I tam jest dokładnie tak jak Vintage Story, że twoim jakby trochę celem jest takie coraz więcej technologii poznawać, nie? I nie wiem, na początku miałeś młyn, automatyzowałeś w ogóle pole ziemniaków, a na sam koniec to już w ogóle stawiasz reaktor atomowy, tak, termonuklearny. I rozumiem, że to poniekąd jest taki naturalny trochę progres i jest to dla mnie ciekawe. Natomiast właśnie Vintage Story jest takie, człowiek w pewnym momencie cieszy się, jak postawisz tą chatkę, nie? Postawisz taką wieśką.
1: Już nie leje się na głowę.
0: Tak, nie leje się na głowę, nie? Z ubitej ziemi zbudowałem normalnie chałupę i to też jest fajne takie pokazane średniowiecznych takich klimatów, nie? I wiesz, zrobiłem ze snopowiązałki powiązałki da, a później sobie myślisz, no dobra, ale idziemy dalej. I wiesz, zbudujesz drugą chałupę, która już jest z kamienia ciosanego. I tak dalej, więc jest fajne to, że w pewnym momencie masz większy szacunek do tego, co robisz w tej grze, bo jakby próg wejścia jest o wiele wyższy, więc to jest, bym powiedział, zaczynam rozumieć, znaczy już dawno zrozumiałem, jak na przykład miałeś Dark Soulsy, nie? Zobacz, gra, która teoretycznie nagradza cię, ale poziom trudności jest wysoki. I przez to, że poziom trudności jest
1: niektórzy
0: wysoki...
1: Niektórzy ludzie lubią masochizm.
0: Wiem, masochizm, tak, ale z drugiej strony też masz większą satysfakcję, bo jeżeli ten boss... No, większość bossów w Dark Soulsach, tak jak w Bloodborne, one, no dobra, czasami oszukują, ale w większości z nich po prostu one... EOD plus ataki są bardzo silne, więc masz małe okienko do popełnienia błędu, nie? Ale ty się uczysz dokładnie. Uczysz się dokładnie wszystkich tych ich ruchów, dokładnie wszystkich tych animacji i później się nagle okazuje, że ludzie robią perfekty i w ogóle, wiesz, tą, wiesz, ugrywają tą grę, speedrunują.
1: Ale jakim kosztem? Ile godzin musieli przesiedzieć? Ale, znaczy, ale wiesz, mówisz o poziomie trudności, tylko ten poziom trudności to mniej więcej jest taki jak w starych grach, bo wiesz, jak mówimy o grach z lat 80., początku lat 90., te gry były trudne.
0: Tak.
1: Tak, ale... naprawdę w tej chwili, co, dlaczego na przykład też nie lubię grać w nowe gry, pomijając już tam, nie wiem, że są krótkie, to często poziom trudności, który jest bardzo zaniżony, ja wiem, żeby nie zniechęcać, bo skoro gracz kupił na przykład grę online, to niech pyka w nią jak najdłużej i wydaje jak najwięcej pieniędzy na DLC. Natomiast no, ja mam z tym problem, bo jak gra mnie prowadzi na rękę, nie wiem, jakieś warningi, to wyszedłeś ze strefy działań wojennych, wróć, bo coś tam.
0: Ja powiem ci, że to właśnie to najlepiej pokazuje teraz właśnie w tamtym tygodniu, jak się zaczęła afera z mixtape'em, tak? Mhm. Gra dostała 10 na 10 oceny od IGN, no i dużo serwisów 10 na 10, że jest w ogóle wspaniała, w ogóle, wiesz, retro wspominki z lat 90, muzyka rewelacyjna, ojej, ojej, no dobra, okej. Okay. Ja nie uważam, żeby to była gra 2, 4 na 10, to jest według mnie gra typowo pośrodku 6, 7 na 10, która musi do ciebie trafić, musisz być tym targetem, ale właśnie to jest to, przede wszystkim ludzie strasznie, streamerzy się śmieją z tego, to jest gra dla dziennikarzy w ogóle gamingowych, bo tam ona jest takim interaktywnym filmem. To jest, i nie ma z tym nic złego, bo przecież mamy bardzo dużo gier typu właśnie Heavy Rain, wiesz, te, które są, już bym powiedział, w panteonie gamingu, jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie narracji. Ale problem polega na tym, że jeżeli robisz grę, w której wszystkie quick time eventsy możesz, wiesz, uwalić i gra idzie dalej, to troszeczkę mija się według mnie, wiesz, w pewnym momencie z celem. I na przykład genialne są w internecie sceny, jak streamerzy biorą, odkładają pada i gra sama się, no, gra, tak? Wiesz, postać, nie wiem, wpada na kolejne przedmioty, ale idzie dalej. I
1: fabuła,
0: tak, samograj, niedosłownie samograj. I wiesz, wtedy pytanie jest takie... Trochę bym powiedział, według mnie gracze, nie mówią o tym głośno, ale chyba trochę się poczuli urażeni, że są trochę brani za idiotów, nie?
1: Tak.
0: No bo się nagle okazuje, że gra może się przejść sama. Co prawda gra trwa niecałe 3 godziny, więc to też jest taki, no, jest dużo powodów, które według mnie mylnie są postrzegane. Ta gra nie jest tak zła, jak ludzie mówią, ale jednocześnie jest, chodzi o sam design, nie? I według mnie to jest duży problem. Tak jak mówisz, mamy problem teraz w ogóle z określeniem poziomu trudności, bo jednocześnie jeżeli gra jest trudna, to gatekeepuje tak naprawdę większość graczy i duża ilość z nich nie będzie grała, nie wybierze tego tytułu, a wtedy tracisz klientelę. A jeżeli nie masz klientów, to nie ma budulca. Jak nie ma budulca, nie ma piramid. Jak nie ma piramid, to nie ma piramid, tak? Właśnie to jest to, jeżeli zrobisz trudne gry multiplayerowe na przykład, to później nie sprzedasz ludziom dodatków, nie sprzedasz DLC, nie dodasz skórę. Więc nie ma co się dziwić, że gry są coraz prostsze. I na przykład zobacz, że bardzo ciekawy teraz przykład Bungie, tak? Bungie ogłosiło teraz, że bye bye Destiny 2. Nie ma planów na Destiny 3, będziemy zwalniać ludzi, chociaż to nieoficjalnie, ale dobra, Bloomberg potwierdził, że tak będzie. No i tam 6 czerwca będzie ostatni patch, bo w zasadzie nie DLC, tylko patch. Wszystko będzie darmowe, wszystko fajnie i oni tam w tym patch notesie na przykład wrzucają, że będzie dodatkowo prywatnie możliwość na przykład zrobienia Glass Cannon. I się okazuje, że Glass Cannon polega na tym, że bronie mają takie same statystyki jak przy pierwszym Destiny. Czyli nie ma balansu. Przy o wiele TTK o wiele szybsze. Ja myślę sobie, fajnie, nie? Czyli bardziej nastawienie na skilla. Szkoda, że tylko na meczach prywatnych, ale fajnie, że dodali taką funkcję. Ale to tylko pokazuje, że kiedyś zupełnie inny był balans. Zupełnie inna była nastawiona rozgrywka, nie? A mówimy o Destiny 1, czyli grze, która była 11 lat temu, więc to też nie jakaś prehistoria strasznie gamingowa. Zobacz, że na przykład Quake ma teraz problem. W Quake Champions gra 200 osób, a zawodowo 12 może.
1: Znaczy, bo to był Quake, który wyszedł, ludzie pograli i wrócili do starych Quake'ów.
0: No, a czemu tak było? To jest bardzo duży teraz problem. Mówię, poziom trudności, poniekąd próg wejścia musi być bardzo nisko, żeby, znaczy, wiesz, gra mogła zarobić.
1: Jak dla mnie Quake Champions to trochę niestety, ja wiem, że gra, no, grafika współczesna musi być i tak dalej, no ale właśnie mi to do końca nie robiło. Jestem bardziej fanem tych oldschoolowych i wiesz, ja mogę sobie pyknąć w Quake'a dwójkę, w trójkę z przyjemnością. Champions mnie męczył.
0: Widzisz, ale zmęczył cię też dlatego, że było dużo nowych mechanik, dużo w ogóle nastawienia na to,
1: tak,
0: co jest nowe.
1: Bo wiesz, ja przyszedłem do tej gry z nadzieją, że usiądę, odpalę i zagram, nie, tak samo jak grałem w Quake'a trójkę i będzie Quake na sterydach i będzie spoko, nie, z nową grafiką.
0: Zmieniła się dekada.
1: Podobne rozczarowanie miałem na przykład przy Mortal Kombat, o ile jeszcze Mortal Kombat 10 jako tako, to natomiast 11 to wiesz, jako fan dziewiątki.
0: A ja już
1: wiesz, gdzie masz te style walki, to wszystko.
0: Ja
1: chcę po prostu ponapierdzielać się, a nie zmużdżać się, jak tu.
0: Tak, to się z tobą zgodzę. Dla mnie też, jak gram 10 i wyżej, to mam takie trochę, właśnie wszystkie tekeny, inna rzecz. W ogóle to, jak masz uniwersalne ataki, tak jak robił Mortal Kombat 9, i masz tak naprawdę, że możesz się nauczyć pewnych kombinacji, większość postaci ma bardzo podobne albo takie same, to jest według mnie bardzo, bardzo dobrą metodą. I w ogóle ja bym. I właśnie znowu wracamy do tego samego, ten próg wejścia, tak? Złota zasada, easy to play, hard to master. To powinno być tak naprawdę hasłem, które jest wiodące.
1: No to gry casualowe tak mają.
0: No właśnie nie do końca, bo gry casualowe jest easy to easy.
1: Easy to learn, hard to master.
0: No właśnie nie, według mnie to jest takie easy to play, hard to pay, bo w tym momencie większość gier takich casualowych, mobilnych, po prostu ma wyciągać z siebie pieniądze. Wiesz, zaczynam brzmieć jak kompletnie jak boomer, ale zobacz, jak miałeś jetpack full ride, czy jako ten jedna z pierwszych takich endlessowych, największa ta gra, nie, co gościem latałeś jetpackiem od lewej do prawej. jeden z największych hitów z App Store'a w latach 2000.
1: A ja wiem, tym ludzikiem takim z Jetpack trampką.
0: Joyful Ride, chyba tak.
1: Coś takiego.
0: Tak, no to, że masz tam minigany, lecisz do przodu. To ta gra na początku była po prostu płatna, a później dodali właśnie możliwość oglądania reklam.
1: Ale Angry Birds tak samo, no to wielki hicier był.
0: Tak, tylko widzisz, Angry Birds miało to do siebie, że miałeś kolejne trudniejsze, coraz trudniejsze mapy i to też jest taki zabawny, że możesz sobie jadąc albo siedząc na kibelku pograć 2-3 mapy. Tempo ci nie ciśnie, bo ty co innego ciśniesz i jednocześnie masz te, wiesz, ptaszory i tam w każdym momencie możesz przerwać tą rozgrywkę, no bo ty sam strzelasz tej pracy i według mnie ta gra ma mimo wszystko ponadczasową mechanikę, nie? Mógłbyś ją zmienić, mógłbyś na przykład dodać timer, że masz na przykład generowanie kolejnych budowli, a ptaszory są na czas i dostajesz ilość, nie? I musisz kombinować. Ale tam jest naprawdę, wiesz, oni chwycili kurę znoszącą, a w zasadzie ptaszora znoszącego złote jaja i się okazało, że trafili w tą epokę, nie? Trafili właśnie w ten casual gaming, że jest faktycznie easy to play. Natomiast teraz większość tych gier to jest takie reklamy mobilne, nie? Kliknij. To jest takie time managementy, które mają po prostu wyciągać z siebie gwiazdki, diamenty, brylanty. Mnie na przykład już bawi w tym momencie, że zobaczysz, że 90% branży masz zawsze diamenty teraz, jako walutę. Mhm. 90% gier masz diamenty. Już naprawdę nie mamy nawet pomysłu, na co możemy to zmienić, tylko mamy diamenty. Mamy skrzynie, nie?
1: Bo to tak, właśnie to takie się uniwersalne, rozpoznawalne stało, wiesz? No. Po drugie waluta, no w tych wszystkich grach casualowych, no to właśnie jakieś świecidełka, błyskodełka, diamenty, skrzynki, które otwierasz z power-upami.
0: No dobrze, no ale to wiesz, no w tym momencie...
1: Bo wiesz, tu masz ten element taki adrenaliny, zaskoczenie dla gracza, że jest skrzynka, nie wiem, coś w środku, pach, otwiera się tam, na przykład jakiś booster czy coś, wiesz, adrenalina do mózgu i gra dalej.
0: Ja powiem ci, że na przykład Valve ostatnio podczas jednej rozprawy w UK i ta sprawa w ogóle jakoś tak nagle graczom udałem, że nie słyszą, padło sformułowanie, że gracze uwielbiają niespodzianki w aspekcie skrzynek w Counter-Strike'u, nie? I to było takie trochę bronienie, nie mówię, że nad wyraz, bo oni aż tak mocno nie bronią, natomiast jednak dla Valve skrzynki są bardzo dużym nadal dochodowym biznesem i nie ma co tego ukrywać. I mówię, Valve super, trzeba szanować za to, co robią, że nie weszli na giełdę, wiesz, jako monopoliści, że tak powiem, zbudowali ten rynek i pozwolili, zobacz, że robią dobre praktyki, tak? Mhm. Ale uważam, że jeżeli sam Steam zostanie bez Epic Games Store, to będzie źle, bo oni będą monopolistą. Gabe'em w pewnym momencie pójdzie na emeryturę, bo niestety przeniesie się na drugi koniec tęczy.
1: Tęczowego mostu.
0: I co wtedy? Ktoś przejmie tą firmę i pytanie, czy to będzie Gabe'em 2.0? No, przepraszam, ale niestety ja tego nie widzę. Zobacz, jak Microsoft teraz próbuje ratować swój, że tak powiem, wizerunek, jak nagle zatrudnia. I ta dziewczyna naprawdę na razie, słowo klucz, stara się, tak? Stara się, zmienia nazwę, zmienia logo, wszystko na stare, obniża cenę w ogóle tego całego abonamentu. Widać, że masz takie, że jakiś tam ruch w stosunku do graczy jest wykonywany, nie?
1: Znaczy, z prostego powodu jest wykonywany po to, żeby ich trochę ugrzecznić, wiesz, uspokoić. Bo czy Microsoftowi, czy jakiejkolwiek innej korporacji nie zależy na tym, żeby graczom było fajnie.
0: Chodzi
1: o zyski, żeby wygenerować jak najwięcej pieniędzy, żeby wycisnąć jak najwięcej pieniędzy.
0: Tak, tylko że...
1: W tym momencie gracze powiedzieli hola, hola, no to wiesz, jednak trochę trzeba, wiesz, odkręcić śrubę, nie tak mocno wcisnąć.
0: Dobrze, ale poza klubem BDSM-owym nie ma żadnego biznesu, w którym plucie klientowi w twarz przynosiłoby zyski.
1: Owszem, ale gracze, jak widać, potrafią to znosić bardzo długo. Zobaczcie, jak z Ubisoftem i z całą resztą. I łykają każdy śmieć.
0: Genialne jest to, że właśnie twórca, tych dwóch czeskich, wszyscy grają w te dwie czeskie, znaczy te Kingdom Kings Deliverance, tak? Jeden i dwa. A on właśnie się wypowiedział, że okej, fajnie, łykacie wszystko i w ogóle hurdur, że Ubisoft zły i w ogóle, że Ubisoft upada, a on mówi, no dobrze, ale nadal Ubisoft ma takie zasoby, mimo wszystkich tych cięć i tego wszystkiego, co się dzieje, że oni na spokojnie mogliby stworzyć Kingdom Come 10 razy w ciągu jednego roku. Mają tyle ludzi, że mogliby 10 razy stworzyć, wiesz, nasz tytuł, nie, w ciągu jednego roku. Wiesz, i robić w ciągu 7 lat, wydawać co roku tego typu wielką grę. I to jest prawda. Ubisoft w tym momencie też jest dość ciekawy, bo ludzie mówią, a Ubisoft się kończy. Ubisoft opublikował wyniki giełdowe i powiedzieli inwestorom, jest źle, jest bardzo źle, ale przynajmniej po raz pierwszy powiedzieli wprost, tak, mamy plan naprawczy, tu jest źle, ale spróbujemy coś z tym zrobić, tak? Okazuje się, że nagle to też jest niesamowite.
1: Ale wiesz, plany naprawcze to wszystko, to też jest bullshit do inwestorów, do...
0: Ja wiem, ale na przykład to jest niesamowite. Jak gracze teraz się czepiają Ubisoftu, że Ubisoft na przykład w tych wynikach, w tym apelu pisze, że no niestety zapłacili dużo pieniędzy, trzeba było włożyć w to, żeby przesunąć premiery gier. No chwila, moment. Sami chcemy, żeby gry na premierę były ukończone, nie?
1: To... Ale z drugiej strony gracze chcą tu, teraz, natychmiast, wiesz...
0: Tak.
1: Ja wiem, że to trochę głos graczy czasami... No to jest rozdwojenie jaźni, albo nawet i rozstrojenie, że z jednej strony chcą dopracowanych gier, z drugiej strony chcą szybko te gry, a jeszcze z trzeciej strony chcą, żeby te gry były tanie. Więc to wiesz, trójkąt, wybierz dwa.
0: Nie da się.
1: Nie da się. Możesz mieć grę szybko i tanio, ale będzie koślawa. Możesz mieć grę szybko i dobrą, ale nie będzie tania. Możesz grę mieć dobrą i szybko, ale wtedy nie będzie dobra.
0: Znaczy, powiem ci tak, zabawne, bo na jutro napisałem tekst właśnie a propos tego właśnie takiego, wiesz, co sprzedaje gry wideo, nie? I jest takie... Dla wszystkich, co sprzedaje gry wideo, oczywiście, wiesz, czucie cycem i seks i przemoc i tego typu rzeczy, a dla mnie powoli coraz bardziej widać w branży gier, że tak naprawdę wiesz, co sprzedaje gry, jak gra jest skończona. To jest niesamowite. Jak gra jest skończona, albo nie jest skończona, tylko jest od początku wiadomo.
1: Znaczy, zostaje zrealizowany proces produkcyjny, bo... Założenia, bo to skończona czy nie, wiesz, ile studiów, tyle definicji ukończonej gry.
0: Tak, no niestety.
1: Ale jeśli mamy jakiś plan na grę, nie wiem, developing na najbliższe 3 lata i rzeczywiście odhaczymy z niego, załóżmy, 95% punktów tych ważnych, bo zostały jakieś tam, wiesz, popierdółki, no to teraz pytanie, czy ile one kosztują, bo czasem jest tak, że rzeczywiście to samo kończenie gry, ten polishing pochłania najwięcej pieniędzy i czasu, developingu, bo to trwa najdłużej, angażuje najwięcej ludzi i albo wydajemy grę, albo wiesz, dopinamy ją, bo to tak kwestia tego, jak kto to rozumie.
0: Ja ci powiem, że na przykład właśnie dobrym przykładem tego jest właśnie tak jak NTE grałem ostatnio do dorastu, a teraz jest kolejna gacza chińska, nie? Tylko właśnie jest takie pseudo niby GTA i właśnie tam jest tak, że no słuchaj, no odpalasz grę i od samego początku nie ma tak, że wchodzisz Cyberpunk, że samochód wchodzi pod tekstury, że coś się dzieje. Jak grasz, to masz takie wrażenie, wszystko jest dosłownie, wiesz, tak jak trochę właśnie w Teatrze Cieni. Wszystko dookoła ciebie, wszystko działa, nie? Mm-hmm. Masz sidequesty, masz questy, masz mikrowaluty, masz postacie, wiesz, tutaj te elementy gaczy, losujesz, ale nie masz glitchy, nie? Nie masz w ogóle, widać, że no wiesz, jest takim trochę, wiesz, to jest gra usługa, nie? Więc z jednej strony niby ludzie płacą z tymi mikrotransakcjami za to, żeby to wszystko działało. Kolejne, wiesz, kontenty są w patchach, w update'ach dodawane, więc wiesz, że fabuła w pewnym momencie się skończy, no bo musisz czekać dalej. Ale mówię, na starcie wszystko działa i masz takie coś, co kiedyś było standardem w tej branży, teraz nagle się okazuje, że jest wielkim, wielkim problemem. Ja mówię, ja już mam trochę dość takiego, kupujesz grę za te 380 zł już teraz i się okazuje, że tak, przepraszam, Battlefield 6, nie? Miał swoje problemy, nie było ich aż tu akurat tak dużo, ale było. Call of Duty też miało swoje problemy i też patchowanie. Kupujesz gry, które są wielkimi, mocarnymi w ogóle przedsięwzięciami, które, wiesz, firmy zatrudniają tysiące ludzi, a później się nagle okazuje, że te gry nie są w stanie zrobić najprostszych rzeczy, nie? Jeszcze najlepsze jest to, ucinasz single player. Jest to jakiś refab w ogóle trybów multiplayerowy. Później odpalasz multiplayera, który jest na zamkniętych mapach i się okazuje, że to jest tak wszystko źle przetestowane, że większość rzeczy mechanik ci nie działa, albo wiesz, możesz łatwo w ogóle zgliczować rzeczy. Nie jestem w stanie tego pojąć. Gdzie jest ten problem? Czy to jest właśnie jakiś problem strukturalny, czy wiesz, to jest dalej gdzieś zakopane, że z jednej strony mamy, wiesz, masz towar, który nie jest dokończony i wiesz, i chcesz za niego pełną cenę, a jeszcze dodatkowo chcesz później cenę, wiesz, za dodatki i za inne mikrotransakcje. Więc mnie cieszy.
1: Ale nie ma przymusu.
0: Ja wiem, że nie ma przymusu, ale wiesz, no na przykład mnie cieszy, że Stop Killing Games teraz w ogóle są kolejne, wiesz, obrady w tym. Już nawet komisja, tam ludzie z Komisji Europejskiej cisną, nie? Cisną w ogóle, wiesz, żarty rzucają. I ja już widzę, jak na przykład jest taka organizacja w ogóle powołana w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście dlaczego by nie, która tam, wiesz, Electronic Association, jada, pierdolenie, oszczepienie. I okazuje się, że ta organizacja jest prosta. Oni lobują na korzyść, wiesz, szoker, nie? na korzyść 6 czy 7 największych deweloperów, jeżeli chodzi o, wiesz, gaming. No oczywiście tam jest zabawne, bo jednocześnie chyba ludzie z Electronic Arts siedzą w tej organizacji i pracują w Electronic Arts. Shocker, nie? I oni już teraz mówią, że w zasadzie to Stop Killing Games to jest niezbyt dobre, bo to jest problem, bo to utrzymywanie gier po wydaniu to będą kolejne koszta i ktoś te koszta będzie musiał, wiesz, ponieść. I później się okazuje, że tak czytasz, to w ogóle to oświadczenie masz takie, a, okej. Okay. Bo Kalifornia, do Kalifornii wpłynęło pismo, nie? Żeby podobną inicjatywę jak Stop Killing Games też w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej na razie w Kalifornii wprowadzić. Mm-hmm. Jakby wprowadzono w Kalifornii, no to wiesz, to by się nagle okazało, że był w Stanach Zjednoczonych byłby duży problem i dla nich to byłyby realne pieniądze.
1: Tak, precedens i trzeba by było...
0: Tak, więc ja kipisuję Stop Killing Games, bo musimy wprowadzić powoli jakieś zmiany. Musimy zacząć dbać o ten rynek, w ogóle to, o giereczkowo, bo to, co się obecnie dzieje, to jest naprawdę... Nadal według mnie to jest dziki zachód, tak? Przyszła teraz wielka, że tak powiem, wielkie sprzątanie po COVID-zie. Nagle się okazało, że wszyscy tracą pracę. Rynek się robi, jaki się robi. I zobacz, mamy genialnie w tym tygodniu to, co się nikt nie spodziewał, żaden. Mighty Koi, nie? Wszyscy w kuluarach rozmawialiśmy o Mighty Koi, wszyscy w ogóle wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Mighty Koi zostało, nie patrzyłem jeszcze za ile, ale miało zostać 41% akcji. CEO miało zostać, znaczy zostało wystawione za 9,5 tysiąca złotych. Jestem ciekaw, za ile zeszło. Firma, chcę przypomnieć, że w tamtym roku, jak miała wejść na giełdę, była wyceniana na 87 milionów złotych.
1: Ale to była aukcja komornicza, zgadza się?
0: Tak, była aukcja komornicza, więc może znajdziesz w ogóle za ile spieniężon. Wiesz, i mnie strasznie...
1: No chyba nie, bo mam paywallę, więc XXI wiek. Nie da się przeczytać artykułu.
0: Okej, okay, no ale wiesz, no bawi mnie to, że firma wiesz, została wyceniona na 25 tysięcy złotych teraz, cała firma, wszystko. Mhm. IP, komputery i cała reszta, 25 tysięcy złotych przez komornika, cała wartość firmy, która no, w tamtym roku 87 milionów miała kosztować. 87 milionów złotych.
1: Ale wiesz, że to zawsze tak jest. Że...
0: No, 87-25, to wiesz, to nawet jakbyś nawet ketaminy temu dał, to nawet się nie spotka po drodze, w pół drogi.
1: Ale wiesz, że to na tym to polega, że to, wiesz, ciężko jest realnie wycenić i tak naprawdę firma jest tyle warta, ile inwestorzy są w stanie zapłacić.
0: To prawda, to się z tym jak najbardziej zgadzam.
1: Więc to, że jakaś spółka jest szacowana, nie wiem, na 3, 5, 10 milionów, to jest wartość umowna, no bo to, wiesz, okej, okay, IP mogą rzeczywiście, jeśli są fajne, mogą być cenne i można w przyszłości zarobić na nich dużo, ale to zawsze to jest, wiesz, szacunek.
0: No dobrze, to chcę przypomnieć, że Mighty Koi miało i Torgala, i jak mnie pamięć nie byli, Pana Zimowego, tak?
1: Ogrodu,
0: więc no dwie duże franczyzy, które można było na spokojnie zrobić. Ja mam wrażenie, że polski game dev...
1: Ale to odwołali sprzedaż.
0: VC, a odwołali sprzedaż. Mhm. No wiesz, no sam bym kupił, nie? Nazywalibyście mnie panem dyrektorem, nie? I bym wkurzał i irytował wszystkich, bym mówił, że szukam, że chcę Ubisoftowi sprzedać Torgala. Ale po prostu ja miałbym tak używane, po prostu wszystkich bym tak trollował po prostu tymi, wiesz, żeby tylko... To też jest według mnie trochę mylne, bo teraz w tym momencie, wiesz, te IP trafiło znowu do zamrażarki, tak? Mhm. Bo tu ktoś kupi, a tu ktoś sprzeda, to coś tam i ten Torgal nigdy się nie doczeka tej, wiesz, biednej gry, nie doczeka się tak naprawdę jakiejkolwiek gamifikacji. No i co? Wracając do tego właśnie motywu, kończąc w ogóle ten cały mój wywód, mam wrażenie, że gaming w Polsce padł tą ofiarą z własnego sukcesu jest. Jest ofiarą własnego sukcesu, ale w zasadzie nie ofiarą własnego sukcesu, tylko ofiarą wiedźmińskiego sukcesu. Wszyscy chcą kupić akcje firm, wszyscy inwestorzy słyszą w ogóle, jakie są wspaniałe te firmy, jakie będą wspaniałe te gry i wszyscy już widzą w oczach kolejny Wiedźmin. Będziecie chapać po 5, będziecie chapać po 150, nie? Będzie super w ogóle, ta gra będzie tak rewelacyjna, a później przychodzi, wiesz, przychodzą realia, kiepski marketing albo jego brak, brak testów, gra wychodzi niedorobiona i się nagle okazuje, że wydawca jeszcze dodatkowo zgarnia 30% i nagle się okazuje, że gra znajduje 25 tysięcy sprzedanych pudełek na Steamie na przykład. No i fajnie.
1: Czy to dużo, czy to mało?
0: Pracownikom zapłacimy pensję, no i się zaczyna no dobra, no to my robimy sequel, nie? Albo robimy jakiś inny IP i nagle się okazuje, że kasy starcza na 3 miesiące. No i idziesz znowu do inwestorów, a oni takie, no...
1: Ale to wiesz...
0: Było fajnie.
1: Drogi panie, ale tym razem się uda.
0: Tak, jest no. I po prostu mam wrażenie, że ci inwestorzy to dosłownie trochę
1: ale już nie jest tak, że już nie łykają wszystkiego jak leci.
0: Bo to się zmieniło na przestrzeni ostatnich 3-4 lat. Mm-hmm. Przyszła wojna na Ukrainie, lepiej inwestować w zbrojeniówkę, bo tam przynajmniej jest faktycznie stały dochód. Lepiej inwestować w infrastrukturę, bo tam jest, wiesz, tam są pieniądze. A teraz ludzie tak patrzą, jest takie dobrze, chcesz kolejnego Wiedźmina, to zainwestuj w CD. Po co mam inwestować w jakąś ekipę z Katowic, Łodzi, Warszawy, Krakowa, skoro tak naprawdę mogę, wiesz, kupić w tym momencie, tylko kupić co, nie? No i tutaj okazuje się, że w Warszawie otwiera się studio, które robiło, wiesz, Baldura i zaczynają ludzie po prostu grać na bezpiecznych IP.
1: Ale Larian, no dobra, otworzyli studio, ale no co dalej, bo wiesz, chodzi o to, żeby wysysać ludzi z polskiego game devu, czy o co tak naprawdę?
0: Jak na razie, to chcę przypomnieć, że osobą, a w zasadzie firmą, która najbardziej wysysa nie polski game dev, tylko wysysa zagraniczny game dev, jest CD Projekt, który najpierw otwierając studio w Bostonie wysłał wielu architektur, wielu bardzo dobrych ludzi na wysokich pozycjach właśnie z różnych ościankowych, że tak powiem, studiów, naprawdę na wysokim poziomie, czy to od Bioshocka, czy innych tych. Fajnie, ludzie związani poniekąd, co będą wiedzieli, jak robić RPG, bo robili Mass Effecta i robili inne tytuły, więc ja jak najbardziej tutaj łapka na plus, ale później się też okazuje, że też jest podkupywanie. Wiesz, w tym momencie to, że Larian przyjechał do Warszawy i jest takie, potrzymaj mi piwo CD, nie? Ja otwieram teraz własne studio i będę robił też RPG i to jest takie, oh no, nie?
1: Ale zdrowa konkurencja jest potrzebna.
0: Zdrowa konkurencja jest jak najbardziej potrzebna, tylko problem polega na tym, że ten rynek nie jest duży. I teraz, wiesz, pytanie jest, ile znajdziesz programistów, ile znajdziesz designerów, którzy wiedzą, co robią?
1: Skończona ilość.
0: No właśnie. Więc w tym momencie problem polega na tym. Wiesz, quo vadis branżą. Czy będziemy iść ciągle i ciągle i ciągle i ciągle w to samo? I będziemy udawać, że jest wszystko ok, czy faktycznie skończymy jakby... I to nawet nie kwestia Unreala, że kupujemy Unreala albo Unity robimy, tylko też jest pytanie takie, czy koniec końców branża się nauczy, że trzeba sprawdzić, co się sprzeda na tym rynku. Bo ja mam wrażenie, że jesteśmy takimi zakładnikami.
1: Znaczy, wiesz co, nie do końca się z tym zgadzam, z prostego powodu. Co innego, jeśli robisz produkt, który jesteś na przykład w stanie wprowadzić na rynek w ciągu maksymalnie pół roku. To wtedy te badania mają sens. Ale jeśli na przykład ty produkujesz grę 3 lata, zrobisz na początku research, okaże się, że spoko deal i przez te 3 lata koniunktura może się zmienić znacznie. Na przykład ludzie przestaną grać w RPG, bo będą chcieli FPS-y, tak. Albo nie, przestaną w FPS-y, bo wyjdzie jakiś, nie wiem, tak jak miałeś z tymi, z Battle Royale'ami, że ludzie rzucili klasyczne FPS-y i zaczęli grać w Battle Royale.
0: No ale z drugiej strony...
1: Więc 3 lata czy więcej, bo z reguły tyle trwa proces, to robienie badań...
0: Problem jest raczej, bym powiedział, w czym innym, bo to co mówisz, na przykład zobacz, Ark Riders, mimo że już się skończyła teoretycznie na Extraction Shootery moda, Ark Riders było wielkim sukcesem, nie? Mhm. Mimo że teoretycznie minęły 3 lata, więc teoretycznie już dziękujemy, pozamiatane. Ark Riders wchodzi dokładnie jako Extraction Shooter i się okazuje nagle, że gra jest dokończona, ma fajny klimat, wiesz, trochę podane wszystko na talerzu i wiesz, pomalowane sosem i wszyscy to kupują. I kupują, bo nie jest free to play. Mi chodzi raczej o co innego, że masz zombiaki, nie? Mhm. I firma, robimy zombiaki. I wiesz, czy to będzie TPP, czy FPP, czy będzie RPG, to jest jedno. Ale moda na zombiaki też się po 3 latach skończy, nie? A oni wypuszczają grę po 5 latach i nagle się okazuje, że gra nie jest sukcesem, bo rynek jest trochę, wiesz, już przemielony, tak? Już ludzie jest przeszacowany, jest przesycony zombiakami. Już nikt nie chce za bardzo grać w zombiaki, jest ograniczona ilość osób. Mi chodzi o co innego, o rozpoznanie rynku. Zobacz, jak było z Concordem. Wszyscy mówią, nie chcę płacić 150-200 zł za grę usługę, zwłaszcza, że mam w tym momencie do wyboru ileś gier free to play. Nie chcę grać postaciami, które są brzydkie. No, design był, może nie to, że brzydki, ale dla większości graczy odrzucający. Mhm. Dlaczego mam grać w tą grę, skoro ona nawet mnie poniekąd nie reprezentuje, tak? Ja jak najbardziej rozumiem, no jest, jeżeli roster postaci wygląda tak, jakby to był, wiesz, no nawet nie wiem, jak to, nie, żeby nikogo nie obrazić, ale no postacie nie przyciągają twojego oka, nie? Gry są eskapizmem, masz uciekać w ten świat, mają być ten... I w tym momencie wchodzą Chińczycy z Marvel Rivals i jest takie, potrzymaj mi No właśnie nie sake, ale podtrzymaj mi, co oni tam piją takiego. No,
1: wodę.
0: No nie, ta woda, podtrzymaj mi wodę, tak, tak, tak, wink, wink, podtrzymaj mi wodę. Wiesz, i teraz wchodzi na przykład Black, no czy weszła już Black Cat, nie? Mhm. No jest szczucie cycem na całą, na cały regulator, nie? I później się okazuje, że ta gra poniekąd też padła ofiarą własnego sukcesu, bo każda kolejna postać, no to oni mają problem, żeby dostać, dodać postać męską, nie? Ale gra wykręca niesamowite wyniki. W lobby czekasz na nowy mecz 2-3 sekundy, bo jest tylu graczy, że ci po prostu jest w stanie...
1: Teraz, bo wszyscy są nagrzani.
0: Ale 2 lata minęły prawie i nadal ludzie są nagrzani. Może nie w sensie pozytywnym, ale czy w sensie pozytywnym też. Gra się naprawdę rewelacyjnie. Wszystko jest... Widzisz, są podstawy, jest core, a jednocześnie jest dobry marketing. Czego ludzie chcą? W Marvelkach. Chcemy fajnych postaci, nie? Dobra, macie tutaj Cyklopa, macie Wolverina, Deadpoola dodaliśmy, nie? A macie jeszcze Black Cat, macie tutaj Rudą, macie tutaj same... Masz takie... Mamer, nie? Wiecie, do kogo kierujecie tę grę. Tak samo te gacze, nie? Gry są ładne postacie, większość postaci kobiecych jest dorzucana.
1: Później pytanie, wiesz, dlaczego?
0: No, bo to się sprzedaje, właśnie o to chodzi. To jest dla mnie ten research, tak? To jest, no przepraszam cię, ale... Jeżeli na przykład masz grę o samochodach i nagle się okazuje, że dodasz tam śmieciarkę, to wiesz, to haha, nie? No jakby, bo nie wiem, tam Forza albo inne, to zawsze doda jakiś tam przezabawny, śmieszny samochód. Ale jeżeli masz na przykład, nie wiem, grę, w której, nie wiem, Call of Duty, tak? I twoja postać nagle, najlepiej Fortnite, dobrym przykładem jest Fortnite. Przez wiele, wiele, nadal jest tak, że jak grasz tym podstawową postacią, to dzieciaki się, znaczy nie tylko dzieciaki, ale gracze zaczynają się z ciebie nabijać, nie? Że grasz tym defaultem. Mhm. Bo jesteś spłukany, nie masz kasy, żeby kupić jakąkolwiek skórkę. No ta gra ma przecież tysiące już w tym momencie skinów, nie? I się ludzie z ciebie nabijają, bo grasz defaultem, nie?
1: Właśnie no i to jest, tego?
0: No dla ciebie nic, ale to jest takie, ulegasz w pewnym momencie, większość osób ulegnie tej presji, dosłownie ulegnie tej presji i kupi jakiegokolwiek skina, nie? I właśnie to jest to, że masz jakby te różne stopnie, że tak powiem, możliwości wpływania na decyzje zakupowe i trzeba się po prostu zastanowić, wiesz, jeżeli masz postać, która może nie przyciąga twojego oka, ale też jakby, wiesz, nie jesteś w stanie się z nią utożsamić, to przecież nie będziesz nią grał, nie?
1: No więc nie.
0: No to po co produkować to? Po co sprzedawać taką grę? I to jest właśnie, wiesz, dla mnie też przykład z tym mixtape'em. Gra jest prosta, gra przechodzi się sama, ma fajną muzykę. Ja nie jestem targetem tej gry. W zasadzie pamiętam, wiesz, no lata 90. w ogóle ten romantyzowanie tego okresu. Fajnie, to nie jest produkt skierowany do mnie, nie? Ale z drugiej strony niech tak, wiesz, ja nie będę grał, bo wiem, że ta gra za mnie będzie robić idiotę, jak ona się sama przechodzi, tak? Jeżeli ja nie muszę
1: pytanie,
0: w tej grze nic klikać.
1: Ale wiesz, przecież dużo ludzi też, bo oprócz tego, że są ludzie, którzy grają w gry.
0: Są ludzie, którzy próbują je recenzować.
1: Nie, to są ludzie, którzy oglądają gameplaye po to, żeby, nie wiem, czerpią... Dla mnie to jest akurat dobra. Ja już, jeśli już, to wolę sam zagrać w grę. Natomiast oglądać czyjś gameplay, chyba że to jest tak, że nie wiem, tak jak Krzysiek Maj, gra w jakąś grę, a przy okazji gdzieś tam dryfuje po innych tematach razem z widzami, rozmawia z nimi o czymś, a gra to tak naprawdę jest dodatek do tego, no to jest spoko. Natomiast siedzieć i oglądać, jak ktoś gra, no poczekaj, wait, bo to jak piłkę na boisku z piłkarzami.
0: No, tak, dokładnie, to no jest tak. Dokładnie to samo. Ale ja ci powiem, że na przykład ja odnajduję w tym pewien komfort, bo na przykład zobacz, są gry jak Factorio, nie? Masz gry, które, nie wiem, tam ze względu na budowanie, albo jakieś strategiczne, albo coś tam, gdzie rozgrywka trwa ci, nie wiem, do ile godzin.
1: Dużo.
0: Albo na przykład, nie wiem, nawet Escape from Tarkov, gdzie jest tego. I ja na przykład, no nie chciałbym poświęcić, wiesz, jest permakill, nie chcę z tego tracić sprzętu, nie chcę siedzieć na mapie przez następne 2 godziny, albo godzinę.
1: Ale to jest spoilerowanie sobie.
0: To jest poniekąd spoilerowanie, ale pamiętaj, że to akurat Escape jest grą sieciową, więc to jest dokładnie co innego. Oglądasz czyjegoś skilla, oglądasz tak naprawdę, mówię, no ludzie dlatego też oglądają gry, bo nie stać ich, bo nie wiem, bo chcą zobaczyć fabułę, nie chcą się, wiesz, dosłownie cackać z tym całym gameplayem i wiesz, poniekąd odzierają sobie w ten fan z całej tej. Wiesz, masz jeszcze te wszystkie relacje, no, czy pseudo-relacje, nie? Czy, że oglądasz streamera, którego lubisz i on widzisz, jak on reaguje na grę, którą lubisz, ale mówię, ja oglądam RTS-y, na przykład, nie wiem, Hearts of Iron, bo w ciągu tego filmu 30-minutowego ja oglądam coś, co facet przychodzi tą kampanię przez 8-12 godzin, minimum, nie? To jest trochę szkoda, wiesz, mojego czasu. Ja mogę sobie pograć raz do roku, odpalić Hearts of Iron i stracić 6-8 godzin. Jestem dopiero na 39 roku, minęły 3 lata, a gościu tutaj w przeciągu, wiesz, tych 30 minut filmu, a on już przechodzi całą kampanię i wiesz, i on ma nabite na 30-40 godzin, tak? I to jest jego praca poniekąd, a dla mnie jest takie super, obejrzałem, wiem, o co chodzi, nie? Więc to też jest takie trochę z czym do ludzi, ale też trzeba, wiesz, wszystko jest dla ludzi, nie?
1: No trochę tak.
0: No dobra. Mój kapitanie, czy masz jeszcze coś do redakcyjnych polecanek jeszcze na sam koniec?
1: Tak, wiesz co, na Gogu się, jak już mówiliśmy o Gotiku, no to jest też promka na Gotika na Gogu z 92 na 23 przeceniony. No. Więc minus 75%, więc myślę, że Gotika można sobie przytulić.
0: Ale nie czym.
1: No, tak, i to jest tutaj ta wersja gogowa, czyli tutaj widzisz, jest tak jak oni dają tutaj tą naklejkę, pieczęć Good Old Games. I
0: działa bez.
1: Ta gra jest gotowa na 26, działa na Windows 11, wsparcie techniczne, no. Dożywotnie aktualizacje, wszystko zaptaszkowane, więc.
0: Znaczy na pewno o Gotiku będziemy rozmawiać, bo gra właśnie teraz wychodzi w ten weekend, tak. już są aferyki, już jest.
1: Oprócz
0: właśnie.
1: Oprócz tego mamy Simulation Promo na Gogu i tu mamy na przykład Kerbale przecenione z 150 na 37,5 zł, więc warto przylukać. Oprócz tego Thief 3, Thief 1 Gold Edition, no dużo tego jest. Cats and Robots Bundle, czyli tutaj mamy też paczkę z takimi grami jak na przykład, niech mi się załaduje, bo tu tak, o, mamy na przykład Wild True Learn, to jest gra, gdzie tam właśnie programujesz i nie tylko. Oprócz tego druga gra to jest Craftormation 101. Co tu jeszcze tak na szybko? W innych symulacjach, no to Bitco Bridge Constructor. Co my tutaj jeszcze mamy? Bus Driver Simulator, no generalnie koszenie trawy, Layers of Fear, 1-2, Pizza Connection, 1-3. Ja osobiście 2 polecam bardzo. 2 choćby jest za 2, przeceniona z 21 na 2,19, więc brać w ciemno.
0: Ja dodam jeszcze, że na Steamie, żeby było ciekawiej, jest Warhammer 40K Gladius za darmo. Za darmo, nie?
1: Uczciwa cena.
0: Za darmo to uczciwa cena.
1: Tak, jeszcze dodam od siebie, że na Gogu dalej jeszcze jest przez 3 dni 21 godzin post-apo promo i tu mamy Mad Maxa, Metra różne, co tam jeszcze, Wastelandy, Chernobylite, sporo tego jest, także jest czym wybierać, jak kogoś rejsują tego typu klimaty, ma nie dosyć po ekranowym Falloutie, no to Frostpunki, nie Frostpunki, wszystko można sobie pograć, tutaj masa jest.
0: Ja wiem, że do Sylwestra jeszcze jest kawałek, nie? Ale na Epiku właśnie, pan Epic w tym jest dodany właśnie Bermuda, Down in Bermuda, bardzo fajna taka przygodówka, ale też dodatkowo jest, uwaga, zremasterowane pierwsze 3 Tomb Raidery.
1: Co?
0: No, więc będziesz
1: grał. One były rozdawane na Amazonie.
0: Na Amazonie, tak. No to teraz na Epiku
1: możesz skończyć. Jak z Amazonem, to właśnie, już mówię. No, Mafia 2 Definitive Edition dalej jeszcze jest dostępna. No. Oprócz tego polecam Pinball Spire. Co tu jeszcze? Neo Cup, jeśli lubicie visual novelki, to też wspominaliśmy w zeszłym tygodniu. Co jeszcze doszło? Palindrome Syndrome, Escape Room. Co my tu jeszcze mamy? 60 Minutes to Extinction, Escape Room, więc jest w czym wybierać różnego rodzaju takie gry, więc można sobie popstrykać, pobawić się i tak, właśnie 60 minut, bombki atomowe, więc no, żeby nie było, jest małe ciśnienie.
0: Żeby było ciekawie, to jeszcze na Lunie, bo teraz Prime Gaming to Luna, tak. Jest XCOM Enemy Unknown Complete Pack.
1: Tak.
0: I to dostajesz kod na Goga, co uważam za jeden z fajniejszych elementów.
1: Te wszystkie gry, to zawsze w prawym, tak, bo jest jeszcze są epiki. W prawym rogu zawsze macie
0: taka platforma,
1: u którego wydawcy to jest do odebrania. Więc.
0: Ja szanuję, powiem ci szczerze, że bardzo szanuję ten deal z
1: Tattoo Tycoon jeszcze jest na epiku do odebrania z Luny.
0: A, okej. Okay. No widzisz, no bardzo, bardzo, bardzo dobre są te. W ogóle bardzo dobry jest okres, jeżeli chodzi o promocję. Na przykład jest promocja na gry Lego Batmanowe, jak ktoś jeszcze nie zgarnął ze względu na premierę właśnie nowego tytułu. Więc można sobie jeszcze, dodać.
1: Dodać.
0: Subnautica 2, o której pisałem dość sporo, żeby było ciekawie, znalazła ponad 2 miliony domów, z ponad 2 miliony egzemplarzy sprzedane.
1: Spoko.
0: Można teraz ją kupić za 96 zł w ogóle. Pierwsza promka.
1: No to dobry deal.
0: No według mnie tak.
1: I właśnie, zapomniałem jeszcze o najważniejszym, słuchajcie moi drodzy, bo tak się składa, że mamy jeszcze promocję. Z racji tego jest sobie takie czeskie studio nieduże, oni robią takie fajne gry.
0: Bohemian.
1: Nie, blisko. Gry point and click z odjechanym, nierzeczywistym humorem. Gry mianowicie od Amanita Design. I też mamy na nich promocję. Z racji widziałem, mi mignęło na Steamie chyba, że nową grę wypuścili. Natomiast jeśli chodzi o samo Amanita Design, no to mamy promkę na wszystko na Gogu, bo mamy i Samorost, i Botanicule, i Pilgrims, i Creeks. Co tu jeszcze? No i mojego ukochanego Huchela, Czuczela, też jest promka, więc jak jeszcze nie graliście, nie kupuję, Huchel jest do kupienia za zwykła wersja za 12 zł, za 15 jest Cherry Edition, to jest ta wzmocniona. Więc Samorosty, Botanicule, Huchele, wszystko tu jest, polecam, bo te gierki są świetne, humor jest niesamowity i ładnie narysowane. I jeszcze jedna ważna promocja, mianowicie 72 zł na 14,5 zł jest przeceniony Carrion.
0: No dobra, ja dodam w takim razie od siebie, bo Trepang 2 nigdy nie było pierwszego Trepanga.
1: Ale to tak jak SOS zrobił MacPixela pierwszego i trzeciego i tak. Drugiego nie ma.
0: Nie ma, no ale to też jest zabawne. Ale Trepang właśnie, który jest duchowym spadkobiercą od chińskiego studia właśnie, jak się nazywał ten FPS, tą z Almą, ten taki...
1: Almą sklepem?
0: Fir. Sklepem? Tak. No tam dziewczynka to się Alma nazywa, tak zabawne. Właśnie Fir, to jest duchowy spadkobierca Fira, jest dokładnie spowalnienie tempa, moce nadprzyrodzone, jakiś tam właśnie FPS-ik z dużym tempem. Na G2AU, tak, jest, słuchaj, do zgarnięcia teraz za 8 zł. Przecenione o 93%. No wiesz, daj panie każdemu, nie? Fajna gra, warto, że tak powiem, pograć, dać szansę, jeżeli ktoś lubi FPS-y w takim właśnie starym stylu. Cokolwiek to znaczy starym stylu. No i
1: to też definicja, bo każde pokolenie ma swój stary styl. No,
0: no a nasze nie.
1: No mamy też, no ja to wiesz. Jeszcze warto powiedzieć, że jest też fajna promocja, mianowicie na Gogu, jeszcze tak na szybko. Disco Elysium, The Final Cut i Zero Paradise, tak. Mamy dwie gry do wciągnięcia za 224,99, co jest w miarę dobrym dealem, bo osobno one kosztują tam trochę inaczej. Zresztą Disco Elysium to często jest przeceniane, w tej chwili jest za 120 Zico Standard Edition, no i 129 Zico jest Zero Paradise, więc...
0: Ja się powiem, że teraz jeszcze zobaczyłem, 27 jest premiera nowego Jamesa Bonda. No i tak patrzę po cenach
1: i co, i nie warto.
0: No nie, no na kodach można tą grę niby zamówić teraz w preorderze za 200 zł w cyfrze, więc jeszcze nie jest tak źle, ale wyskoczyło mi 007 Legends, klucz na peceta i są tylko dwie strony, które, że tak powiem, i ten klucz jest za 1700 zł. I właśnie to jest dość zabawne, bo ludzie teraz właśnie zaczęli opisywać, że jest coraz więcej takich, wiesz, takich, że gry zostały zlikwidowane, znaczy zdjęte na przykład ze Steama ze względu na licencję, na przykład ukochany mój Spec Ops The Line, nie? Gra, która według mnie ma najlepszą w ogóle fabułę, jaka kiedykolwiek powstała, i teraz w tą grę nie zagrasz. Nie zagrasz w nią kompletnie, no bo jak nie ma jej w cyfrowej dystrybucji, no to musisz kupić ją pudełkowo na przykład na konsolę. Albo właśnie próbować dorwać gdzieś kod, nie, po taniości. I teraz właśnie jest tak, że jest cała teraz liczba osób, które żyją na tym rynku wtórnym i nagle się okazuje, że gry pudełkowe zaczynają, wiesz, być nabijane na, wiesz, coraz wyżej. Albo masz osoby, które po prostu, wiesz, tymi kodami obracają. Właśnie taki właśnie 00 Legends kosztuje właśnie 1770 zł.
1: Dobrze, to jeszcze zarzucę tak, to też granie na uczuciach trochę naszych, wiem doskonale, ale warto. Mianowicie jest sobie takie wydawnictwo Gamebook, którego książki namiętnie kupuję i wam też polecam, bo naprawdę oprócz tego, że polskie książki to też z racji tego, że choćby nawiązali współpracę z Bitmap Books brytyjskim.
0: To nie tylko Tokarczukowe jaj, wiem.
1: To ogarniają tamte książki właśnie, choćby Almanach Point and Click, przygodówek, masa innych rzeczy. Teraz ostatnio książkę o Mortalu wydali, wstępnie pobieżnie zapoznałem się, bardzo świetne wydanie, bardzo piękne. chwilę wcześniej o FPS-ach. W tej chwili w produkcji właśnie mają, można sobie preorderować książeczkę Heroes of Might and Magic, 6 lat legendarnej serii. Więc książka w preorderze kosztuje 140 ziko. Dostajecie na ładnym kredowym papierze w twardej okładce. Polecam. Oprócz tego właśnie to, co mówiłem, Mortal Kombat Flawless Victory jest za 150 ziko w tej chwili. Gry, których nie było. Właśnie gry, które zostały z jakiegoś powodu niedokończone i niewydane. W ogóle na tej książce będę chciał się skupić w którejś audycji, bo naprawdę ciekawe smaczki. Plus masa innych gier. Ja osobiście polecam, bo robią robotę. Nawet możecie sobie, żeby wytestować, no to za free. W tej chwili jest, jak zapiszecie się do newslettera, no to do odebrania jest w tej chwili cyfrowe wersje książek takich jak Najlepsza Przyjaciółka, 40 lat Amigi. Oprócz tego Przygodówki z polskich stron i Bajtek Legenda, więc myślę, że warto sprawdzić.
0: No to tak.
1: Także Gamebook ja polecam, bo robią robotę. No, jeśli chodzi o książki o grach i okołogrowe, no to fachowo.
0: Warto.
1: Dowożą.
0: No dobrze, mój kapitanie. Dzisiaj rozmawialiśmy jak zwykle.
1: W przeciwieństwie do innych wydawnictw.
0: Ach, szpila na sam koniec. Dobrze.
1: Tak, dobra. No ale to dobra.
0: Było o mixtape, było o Ubisoftie, było o kondycji gamingu, jak zawsze. Było o tym, dlaczego piłka nożna nas nie interesuje i po co wyjść z piwnicy. Także tak. Dzisiaj żegnają się z wami.
1: Kapitan.
0: Oraz Gorki.
1: Do usłyszenia już.
0: No, chyba? Za kawałek, ale na 400.
1: Za kawałek, ale to będzie 400 audycja, więc szykujemy dla was coś ekstra. Będzie fajnie. No cóż, tymczasem my się z wami żegnamy i do usłyszenia już niebawem.

works just like a meme.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

happens every night. Present company, excluded every time.

sometimes friends are mean.

episode.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. We się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

episode.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

0: Sasaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki. Leżaki, fajki, parki.

senza.

powiedzieć mi urosły co wczoraj ideą. Ledwo były mam całą żabę albo kolibę.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Happiness.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Bye.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

choć na liście jest to wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. O, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Minnesota.

cię, właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas. I teraz

chcesz stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Hey, how you doing?

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i te

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.